Sława Jezusu Chrystu! W te poniedziałkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, mamy zaszczyt powitać i zaprosić naszych słuchaczy do wysłuchania dzisiejszej audycji Prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce. Z białostockiego studia wita się z Państwem Lena Wojcieszuk. Znajdujemy się w 8 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Dziś wspominamy Matkę Bożą w jej blacherneńskiej ikonie, a już w najbliższy piątek rozpoczną się obchody święta Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej i Męczenników Podlaskich w Żeńskim Monasterze w Zaleszanach. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w te poniedziałkowe popołudnie na falach Radia Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami, a już za moment ramówka dzisiejszej audycji.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby poznać szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium, następnie czytania biblijne oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii, z którym zwróci się do nas ojciec Krzysztof Wojcieszuk. Zaraz potem 25-lecie monasteru świętego Dymitra w Sakach, czyli rozmowa z archimandrytą Włodzimierzem. Punktualnie o godzinie 17 najnowsze wiadomości ze świata Cerkwi Prawosławnej, czyli serwis informacyjny Radia Ortodoksja. Następnie stałe elementy naszych radiowych spotkań, żywoty świętych oraz wędrówki po Podlasiu, czyli nasz sezonowy program Lecha Pileckiego. Około godziny 18 zaprosimy

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się w 8 tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś poniedziałek 20 lipca według nowego stylu i 6 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętego Germana, świętego Saturnina, świętego Papiasza oraz świętego Tomasza Malejna.

Już w tę sobotę, 24 lipca, będziemy wspominać Matkę Bożą w jej zaleszańskiej odsłonie. Ikona ta została napisana po niezwykłym wydarzeniu z 2013 roku, kiedy podczas liturgii wierny ujrzał Bogu Rodzicę, otoczoną siedmioma aniołami. Jej treść przypomina również o tragicznych wydarzeniach z 1946 roku, kiedy to żołnierze Romualda Rajsa podpalili wieś Zaleszany. Zginęło wówczas 17 prawosławnych mieszkańców, w tym 9 dzieci. Dziś zaleszańska ikona Matki Bożej jest znakiem pamięci, modlitwy i nadziei oraz opieki Bogu Rodzicy nad wszystkimi wiernymi. Szczególne uroczystości tego święta będą odbywać się w żeńskim monasterze w Zaleszanach. O harmonogramie modlitewnych nabożeństw usłyszymy już o godzinie 17 podczas dzisiejszego wydania wiadomości Radia Ortodoksja.

0: przyszła pora na ważny element życia prawosławnego chrześcijanina, czyli czytania z Pisma Świętego. Na dzisiejszy dzień cerkiew zaleca naszej uwadze następujące fragmenty. Z pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 9, wersety od 13 do 18 oraz z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, wersety od 1 do 6. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja czytania biblijne.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, czy nie wiecie, że ci, którzy wykonują czynności święte, żywią się tym, co poświęcone? A którzy ołtarzowi służą, w tym, co na ołtarzu mają udział? Podobnie i Pan nakazał, aby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Ale ja z tego wcale nie korzystałem. Nie napisałem jednak tego, aby tak było ze mną, bo lepiej dla mnie bym umarł, niż aby chlubę moją ktoś zniweczył. Jeśli bowiem zwiastuję Ewangelię, to nie jest to moją chlubą, lecz moją koniecznością. Bo biada mi, gdybym nie zwiastował Ewangelii. Jeśli bym z własnej woli to czynił, to miałbym zapłatę. A jeśli nie z własnej woli, to służba sprawowania pieczy została mi powierzona. Cóż więc jest moją zapłatą? To, że zwiastując Ewangelię Chrystusową, bez zapłaty ją głoszę, bez korzystania z władzy, jaką daje mi głoszenie Ewangelii.

W owym czasie przystąpiwszy do Jezusa, faryzeusze i saduceusze, kusząc Go, domagali się, by pokazał im znak z nieba. On zaś odpowiadając, rzekł im: Gdy wieczór nastał, mówicie: Będzie pogoda, czerwienieje bowiem niebo. A rano: Dziś będzie słota, niebo bowiem czerwienieje posępnie. Obłudnicy! Tak więc oblicze nieba potraficie ocenić, znaków zaś czasu nie możecie. Ród zły i cudzołożny znaku szuka, lecz żaden znak nie zostanie mu dany, jedynie znak proroka Jonasza. I zostawiwszy ich, odszedł. Uczniowie, przeprawiając się na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. Jezus zaś powiedział im: Baczcie i strzeżcie się zaczynów faryzeuszy i saduceuszy.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Krzysztof Wojcieszuk, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy w Chrystusie bracia i siostry, przy mikrofonie ksiądz Krzysztof Wojcieszuk. Dzisiejsze liturgiczne czytanie Świętej Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 16, wersety od 1 po 6, opowiada nam zdarzenie, kiedy to faryzeusze i saduceusze prowokowali Chrystusa, żądając od Niego znaku z nieba, czy to ognia z nieba, czy wichury, czy burzy, a może nawet ognistego powozu, na jaki został wzięty prorok Eliasz. Znakami z nieba i znakami na ziemi Bóg porozumiewał się ze swoim ludem w Starym Testamencie. Oto przejście przez Morze Czerwone i związana z tym klęska wojsk Faraona. Oto gromy, błyskawice, trzęsienie ziemi wokół góry Synaj, kiedy Mojżesz otrzymywał tablicę przykazań. Również w czasie 40-letniej wędrówki narodu wybranego po pustyni było bardzo wiele znaków z nieba. Prorocy w Starym Testamencie czynili również wiele znaków. Pochodziły one od Boga. Były jednak i takie znaki z nieba, które dokonywał szatan. Wystarczy tylko wspomnieć historię Hioba, kiedy to ogień, czyli piorun, pochłonął stada owiec Hioba. Następnie silny wicher zniszczył dom, w którym mieszkali jego synowie i córki. Postrzegano wtedy je również jako znaki z nieba. Na to też liczyli prowokatorzy opisane w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli by Chrystus prowadził ogień z nieba, niewątpliwie oskarżyliby go o współpracę z szatanem, o co zresztą niejednokrotnie go posądzali. Chrystus jednak spokojnie odpowiada im. Gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni, a rano, dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznać, a znamion czasów nie potraficie? Jakże uniwersalna jest ta odpowiedź Chrystusa. Była ona aktualna wówczas, jest aktualna i teraz. Człowiek zawsze umiał prognozować pogodę. Dzisiaj z kolei, dysponując techniką satelitarną, naukowcy są w stanie przewidzieć na wiele dni, a nawet miesięcy wcześniej pogodę na wielkich obszarach. Czy jednak Chrystusowi chodziło wyłącznie o pogodę i jej przewidywanie? Otóż nie, bowiem zaraz dodaje. Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba tylko znak Jonasza. O co chodzi? Znak Jonasza to znak zmartwychwstania. Już wcześniej faryzeusze chcieli widzieć od niego znak. Opisane jest to w tej samej Ewangelii w rozdziale 12, wersety 38-42. Wtedy to Chrystus powiedział praktycznie to samo o znaku Jonasza. Wyjaśnił jednak. Jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Dla ówczesnych słuchaczy słowa te były nie do końca zrozumiałe. Nawet apostołowie mieli trudności z ich interpretacją. Wszyscy znali historię Jonasza, który po 3 dniach został uratowany z wnętrza wieloryba. Nie umieli jednak powiązać tego z Chrystusem. Sami apostołowie nie wykazywali się wiarą w tym względzie. Wszyscy widzieli cuda Jezusa, tak jak uzdrawianie kalekich, niewidomych, ogólnie bardzo chorych ludzi, wskrzeszanie zmarłych, uciszanie burzy. Faryzeusze szukali w nich pretekstu do oskarżenia, zazdrościli bowiem Chrystusowi. Wiara apostołów natomiast była budowana na tych wydarzeniach. Budowana powoli, ale konsekwentnie. Główna lekcja bowiem była jeszcze przed nimi. Mianowicie śmierć Chrystusa na krzyżu i zmartwychwstanie. Oby się tym nie zgorszyli. Potrzebny był więc czas, osobiste uczestnictwo w tych wydarzeniach. Spektakularne znaki niestety nie sprzyjają pojawieniu się wiary w duszy człowieka. W nas również Chrystus buduje wiarę w Niego. Buduje od wczesnego dzieciństwa, kiedy tylko zaczynamy świadomie odnosić się do otaczającej nas rzeczywistości. Buduje po cichu. Niekiedy pokazuje drogę, uczy jak żyć, czasami karze nas za nasze grzechy, nigdy jednak nie zostawia samych sobie, chyba że nie chcemy Jego opieki. Znaki z nieba są zatem obecne w naszym życiu od początku. Wydaje mi się, że nie potrzeba nic spektakularnego, a więc czegoś takiego, o co prosili Chrystusa faryzeusze. Dlaczego? Ponieważ jeśli ktoś przyjmie wiarę jako coś spektakularnego, to zawsze będzie czekał, a nawet domagał się spektakularnych wydarzeń. Jeśli takowych nie będzie, taki człowiek odejdzie od wiary. Trzeba w powszednim życiu widzieć znaki, a raczej czytać alfabet Boga. Bardzo często spokojne, proste zdarzenia w naszym życiu są Bożym przekazem właśnie dla nas. Zwykle ludzie żyjący obok nas stają się dla nas swoistymi posłańcami od Boga. Przekazują nam wolę Bożą. A jaka jest wola Boża dotycząca nas? Otóż, aby każdy z nas poznał prawdę Bożą o sobie. Że każdy z nas ma grzechy, za które powinien przynieść skruchę, za które powinien kajać się. Nic więcej. Wszystkie zdarzenia, jakie nas spotykają, dotyczą tylko tego aspektu naszego życia, a więc naszych grzechów. W jakim celu Bóg to robi? Abyśmy poznali nasze grzechy, zaczęli przynosić za nie pokajanie i duchowo zmartwychwstawać. Znak Jonasza, o którym mówi w dzisiejszej Ewangelii Chrystus, a więc znak zmartwychwstania dotyczy także nas i my też go nie rozumiemy. Oto dla przykładu. Mamy problem z sąsiadem, bo po prostu przeszkadza nam spokojnie żyć. Osądzamy go, kłócimy się z nim, dochodzimy swoich racji, a wystarczyłoby wniknąć w jego słowa, jak również przeanalizować całą sytuację i wszystko byłoby jasne. W jaki sposób przeanalizować? Otóż przypomnieć sobie, czy my, biorąc za przedmiot całe nasze dotychczasowe życie, nigdy nie robiliśmy czegoś podobnego komuś, kto obok nas mieszkał lub z nami pracował. Nie chodzi o formę zdarzenia, a o istotę. I na pewno, ale to na pewno znajdzie się coś takiego, co akurat robi nam ten nasz zły sąsiad. Wówczas zachowując pełną powagę, świadomi tego, że stoimy, chodzimy, że żyjemy przed obliczem samego Boga, powinniśmy przynieść za to zdarzenie skruchę, czyli pokajać się. Wtedy, sam nie wiedząc dlaczego, sam sąsiad przestanie nam uprzykrzać życie. Sam być może przeprosi za to, co robił. Dlaczego? Bo jego zachowanie względem nas swoje źródło miało właśnie w nas samych, w naszych grzechach. A jeśli nie ma źródła, to nie ma problemu. Właśnie na to powinniśmy zwracać uwagę. Na swoje, a nie na cudze grzechy. Wówczas cuda zaczną dziać się w naszym życiu. Wówczas i my nie będziemy chcieli żadnych znaków z nieba, żadnych cudów, w poszukiwaniu których pokonujemy niekiedy tysiące kilometrów na pielgrzymkach autokarowych. Prawdziwy cud może dokonać się za płotem po sąsiedzku, bowiem gdzie jest prawdziwe pokajanie, tam jest prawdziwy raj. I nic więcej tu na ziemi nam nie potrzeba. Amen.

Za nami komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Z pouczeniem zwrócił się do nas ojciec Krzysztof Wojcieszuk, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku. Już po przerwie zaprosimy Państwa na rozmowę z archimandrytą Włodzimierzem z monasteru Świętego Dymitra w Sakach.

0: Już teraz na antenie Radia Ortodoksja mogą Państwo wysłuchać rozmowy z archimandrytą Włodzimierzem o 25-leciu monasteru świętego Dymitra w Sakach. Z naszym gościem rozmawiamy o historii monasteru, jubileuszu, a także życiu monastycznym we współczesności.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: W naszym radiowym studiu gościmy dziś ojca Włodzimierza Dejneko, archimandrytę monasteru świętego Dymitra Sołuńskiego w Sakach. Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława wieki.
2: Monaster kojarzy się przede wszystkim z ciszą i życiem skupionym na pracy i modlitwie. Dziś jednak chcemy go pokazać także od strony codzienności i od kuchni. A to wszystko dlatego, że bieżący rok jest wyjątkowy dla monasteru w Sakach. Mija bowiem 25 lat od jego powołania. Z tym będzie związana właśnie nasza dzisiejsza rozmowa. Powiemy nieco o historii monasteru, a także życiu monastycznym we współczesności. Na początek, ile czasu już jesteście ojcze archimandrytą monasteru w Sakach? Czy dobrze się czujecie z tą funkcją?
3: Znaczy, dzięki Bożej woli i błogosławieństwu naszego metropolity i przede wszystkim dzięki wyborowi naszych braci, naszej wspólnoty, jestem już przełożonym 5 lat. W grudniu będzie dokładnie 5 lat, gdy właśnie niosę to posłuszanie, bo generalnie w monasterze, w klasztorze, w życiu monastycznym jest tak, że oczywiście są różne posłuszania, różne funkcje. Ktoś jest duchownym, jeromonachem, ktoś gotuje, ktoś sprząta, ktoś jest przełożonym archimandrytą i każda z tych funkcji posłuszań w monasterze są bardzo ważne. Tak samo ważne oczywiście, to tak czysto po ludzku wydaje się, że bycie archimandrytą przełożonym jest czymś wyjątkowym w życiu monastyra, ale tak naprawdę jest tak samo ważne jak każde inne posłuszanie, które niesiemy w naszej wspólnocie.
2: Cieszymy się bardzo w takim razie i przejdźmy teraz do meritum naszej rozmowy. Jak wspomniałam na początku, w bieżącym roku mija już 25 lat od powołania monasteru. Dokładnie w 2001 roku dekretem metropolity Sawy monaster został erygowany. Jaka jest jego historia i jak zmieniał się od momentu jego powstania?
3: To znaczy, historia naszego monasteru 25 lat to może nie jest jakoś bardzo dużo, ale to już nie jest mało, ale generalnie historia, sam monaster jest bezpośrednio związana z świętym Dymitrem Sołuńskim, z jego cudotworną ikoną, którą posiadamy w monastyrze. A sama historia ikony, ona trwa tutaj, w tym miejscu, gdzie jest monaster, od końca XVI wieku, czyli już parę dobrych setek lat. Historia ikony, tak mówiąc pokrótce, była taka, znaczy historia jej pojawienia się w Sakach, że tak my wierzymy i miejscowi nasi parafianie, miejscowi ludzie, że mniej więcej w połowie XVI wieku jeden z mieszkańców okolicznych wsi, będąc na Bałkanie, walcząc z Turkami, został wzięty do niewoli. W tejże niewoli znalazł tą ikonę świętego Dymitra, przy której się modlił. I tak wszyscy wierzymy, że święty Dymitr pomógł mu z tej niewoli się wydostać. Są dwie, że tak powiem, takie wersje. Pierwsza mówi, że święty Dymitr go w cudowny sposób przeniósł z tejże niewoli na wzniesienie, gdzie jest dzisiaj cerkiew świętego Dymitra. Druga, że tak powiem, wersja mówi o tym, że po prostu w cudowny sposób pomógł mu uciec z tej niewoli. Ten człowiek sam wrócił do Sak. Niemniej jednak ta interwencja świętego Dymitra była ewidentna, cudowna. I oczywiście, gdy ten człowiek pojawił się w Sakach z cudowną ikoną, tam zbudowano oczywiście od razu kaplicę. Ona się spaliła i ta cerkiew, która jest teraz na wzniesieniu, jest z roku 1876. I cóż, i przez te setki lat nasi wierni prawosławni przychodzili do świętego Dymitra z przeróżnymi problemami, modlitwami i po prostu, tak jak pani redaktor tutaj wspomniała, w roku 2001, dokładnie 16 lipca, nasz metropolita Sawa zdecydował o tym, że trzeba erygować w tym miejscu monaster i cóż, i jesteśmy. Idea była taka, że ikona świętego Dymitra, miejsce szczególne dla wiernych okolic. Idea była taka, żeby właśnie byli mnisi w tym miejscu, żeby był ktoś, kto by się tą ikoną świętego Dymitra opiekował, a w rzeczywistości jest tak, że i tego my doświadczamy jako bracia, jako wspólnota, ale też wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają do monastery, że tak naprawdę to nie my opiekujemy się ikoną, tylko święty Dymitr opiekuje się nami. Co się tyczy tego, w jaki sposób monaster się zmieniał przez te wszystkie lata, to wydaje mi się, że chyba trzeba powiedzieć, że tak naprawdę my przez te 25 lat, my jako wspólnota cały czas jeszcze się kształtujemy. Kształtujemy się, zmieniamy i generalnie idea jest taka, że każdy mnich, bez względu na to, gdzie by się nie znajdował, gdzie nie żył, jego takim głównym celem i marzeniem jest, aby rozwijać się na wzór naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Także ta dynamika zmiany, chęci zmiany życia, pokajania, ona cały czas w naszym życiu postępuje i mamy nadzieję, że postępuje, że nie stoimy w miejscu, że z każdym dniem, z Bożą pomocą, mam taką nadzieję, że stajemy się coraz lepszymi ludźmi każdego dnia. Oczywiście w takim wymiarze materialnym, organizacyjnym, to dzięki Bożej pomocy bardzo dużo rzeczy udaje się robić. Oczywiście utrzymanie budynku monasterskiego, cerkwi. Też mamy kilka różnych takich pomysłów a propos zagospodarowania terenu przy monastyrze. To wszystko staramy się robić. Oczywiście to jest taka naturalna część życia człowieka, że stara się upiększać wszystko, co wokół niego, udoskonalać. Ale to też jest tak, że ten materialny rozwój monastyra organizacyjny, on ma tylko wyłącznie sens wtedy, gdy wspólnota rozwija się duchowo. I przede wszystkim o to staramy się dbać, abyśmy starali się w jak najlepszy sposób realizować właśnie ten ideał monastyczny tutaj u nas w Sakach.
2: Chciałabym teraz zapytać o to, co dzieje się współcześnie. W czasach, gdy świat oferuje tak wiele możliwości, dlaczego młodzi ludzie nadal wybierają życie w monasterze?
3: Dlaczego wybierają? To znaczy, to jest tak, że tak jak nasz Zbawiciel mówi w Ewangelii, wszyscy ten pamiętamy moment, gdy Chrystus mówi, że są ludzie, którzy nie zakładają rodzin, nie żenią się ze względu na chorobę, ze względu na różne inne przeciwności losu, a są tacy, którzy wybierają to dziewictwo, bezżeństwo dla chwały Bożej. I to jest tajemnica. To jest tajemnica. To jest tak, że tak jak, nie wiem, jakbyśmy tutaj kogoś, nie wiem, zapytali, dlaczego na przykład wybrał drogę życia w rodzinie, dlaczego wybrał tą, a nie inną kobietę jako żonę, to podejrzewam, że nikt by nie byłby w stanie wytłumaczyć racjonalnie, dlaczego ta, nie inna. Tak samo jest z życiem monastycznym. Ani ja nie jestem w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć, ani żaden z naszych braci, dlaczego akurat wybraliśmy taką drogą i nie inną. Po prostu czuliśmy, że to jest nasza droga. Ja tak czuję, że to jest moja droga, że życia w monastyrze, czyli życia poświęconego w pełni świętemu Dymitrowi, w naszym wypadku Bogu. I dlaczego młodzi ludzie wybierają w dalszym ciągu, pomimo tego, co się w świecie dzieje, życie monastyczne? Dlatego, że czują po prostu łaskę Bożą, czują tą obecność Bożą, czują głos Boży, który mówi w ich sercu, że po prostu pójdź za mną, tak jak Chrystus mówił apostołom. Każdy z nas usłyszał ten głos i odpowiedział, że tak, Boże, pójdę, chcę iść za Tobą i po prostu idziemy. A dlaczego? Jeszcze raz podkreślam, że nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć, bo człowiek, no nie można człowieka sprowadzać tylko wyłącznie do tej strony racjonalnej. Wszyscy wiemy, że każdy z nas to jest nie tylko rozum, ale to też są uczucia, intuicja, przeczucie, po prostu taki wewnętrzny nasz głos. Także w ten sposób.
2: Życie monastyczne często postrzegane jest jako zupełnie inne od codzienności takiego zwykłego człowieka. Jakiej jednej rzeczy współczesny człowiek mógłby nauczyć się od mnichów?
3: Święty Jan Lestwicznik, on kiedyś wypowiedział takie słowa, że takim wzorem dla mnichów są aniołowie, a dla ludzi żyjących świeciem wzorem powinni być właśnie mnisi. I cóż, powiem tak, że generalnie jest tak, i to wiemy chociażby z życia świętego Antoniego Wielkiego, który kiedyś modlił się w ten sposób, że Boże, naucz mnie jeszcze bardziej pobożności. Bo ja już tyle lat tutaj na pustyni żyję w poście, w modlitwie, że naucz mnie jeszcze czegoś, Boże, proszę. No i głos Boży mu powiedział, że idź do Aleksandrii, tam spotkasz człowieka, który ciebie nauczy doskonałości. I tam święty Antoni spotkał człowieka, zwykłego człowieka, który miał rodzinę, który handlował czymś na targu, i tak święty Antoni go obserwował i nie mógł zrozumieć, no czego on może się od niego nauczyć. I w końcu zapytał, że słuchaj, bracie, że powiedz mi, jak ty żyjesz, jak ty się modlisz. I ten człowiek mu odpowiedział, że no cóż, jak ja się modlę. Ja, to ty, Antoni, tutaj z pustyni, ascetą, mnie pytasz, jak się modlę. Ja jestem największym grzesznikiem, jaki może być na świecie. I dziękuję Bogu za wszystko, co mam. Nie ma większego grzesznika niż ja. I święty Antoni bardzo się tym poruszył, bo zrozumiał, że w tym właśnie swoim życiu ascetycznym on, gdzieś mu umknęła ta myśl, że jednak, że jest grzesznym człowiekiem, że ma bardzo dużo do poprawienia. I dlaczego powiedziałem tą historię, że generalnie my staramy się żyć w ten sposób, aby obserwować wszystkich dookoła i szukać nie tego, znaczy nie kłaść takiego akcentu w naszym życiu na to, czego inni mogą się od nas nauczyć, tylko tego, czego my możemy się nauczyć od innych. I to jest taka jedna z podstaw życia duchowego, nie tylko dla mnicha, ale też dla każdego prawosławnego chrześcijanina, bo w takim podejściu jest po prostu taka zdrowa, chrześcijańska, prawosławna pokora. Na przykład mamy taką parafiankę u nas w monasterze, taką panią, która już ma już chyba 90 lat. I za każdym razem, gdy ona przychodzi do cerkwi, to daje nam taką piękną naukę, bo ona już ledwo chodzi, zawsze przyjeżdża z synem i gdy wchodzi do cerkwi, mówi zawsze te same słowa, że Boże, jaka jestem szczęśliwa, bo jestem dzisiaj w cerkwi. I to jest wielka nauka dla nas, dla wszystkich naszych braci, bo nam czasami się wydaje, że pościmy, modlimy się, jacy to my jesteśmy już tutaj duchowo, wysoko i tak dalej, a czasami zapominamy o tym, żeby po prostu podziękować Bogu za to, że chodzimy, że możemy być w cerkwi, za to wszystko, co Bóg nam posyła. Także takie mamy nastawienie. A cóż, mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że i my będziemy mogli w jakiś sposób swoim życiem, nie wiem, dać jakąś nadzieję tym wszystkim ludziom, którzy do nas przyjeżdżają. Mam taką nadzieję.
2: A czy dzisiejszy świat bardziej potrzebuje monasterów niż kiedyś?
3: Myślę, że nie. Generalnie świat zawsze potrzebował i będzie potrzebował ludzi, którzy żyją Bogiem. Tak jak chociażby już na samym początku istnienia cerkwi pamiętamy, że święty apostoł Paweł, o ile się nie mylę, napisał takie słowa w liście do Rzymian, że całe stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych, czyli cały świat, nie tylko ludzie, ale cała przyroda, wszystko wokół nas, niejako pragnie i potrzebuje tego, aby objawiali się synowie Boży, w tym sensie, aby było jak najwięcej dobrych ludzi, którzy żyją Bogiem. I taka potrzeba była i będzie zawsze do zakończenia istnienia, że tak powiem, tego świata. Oczywiście to nie jest tak, że tylko mnisi mają monopol na bycie dobrym człowiekiem, ale generalnie jest tak, że to jest naszym podstawowym celem, naszym marzeniem, że właśnie kimś kiedyś takim właśnie człowiekiem się stać, który daje nadzieję, pocieszenie, który pokazuje, że pomimo przeciwności losu jest nadzieja być kimś takim, kto swoim życiem pokazuje chociażby to, o czym mówi apostoł Paweł w innych już momentach, który na przykład mówi, że Bóg jest Bogiem nadziei. Właśnie takie mamy marzenie, żeby kimś takim się stać.
2: 25 lat to długi okres czasu, a kiedy narodził się pomysł na takie wyroby mleczne, sery i chleby? Bo często przy parafiach na terenie Białegostoku można spotkać właśnie wolontariuszy, którzy sprzedają te produkty. I monaster w Sakach jest z tego znany. Ale skąd pomysł na taką działalność?
3: Skąd pomysł? To jest tak, że idea życia monastycznego jest taka, że mnisi powinni przynajmniej się starać zarobić na swoje utrzymanie, tak jak pierwsi ojcowie, już wspomniany wcześniej Antoni Wielki, na przykład zajmował się rękodziełem, o ile dobrze pamiętam, to plótł liny, je sprzedawał i część środków wykorzystywał na utrzymanie swoje, a całą resztę rozdawał biednym. Taka jest idea. A skąd się wziął pomysł? Wszystko zaczęło się od kozy. W tym sensie, że parafianie nasi właśnie chcieli się pozbyć tych zwierząt, kóz, i padło pytanie w monasterze, czy jest ktoś z braci, kto chciałby się zająć tymi kozami. Zgłosił się ojciec Paisiusz i wiadomo, jak pojawiły się kozy, to i pojawiło się mleko, a jak się pojawiło mleko i było go coraz więcej, to trzeba było coś z tym mlekiem robić. I tak powoli, z Bożą pomocą to wszystko rozwinęło się do takiego momentu, w jakim jesteśmy teraz, że może tak powiedzieć, że już na skalę przemysłową tym się zajmujemy, to może za dużo, ale już taką małą mleczarnię mamy. To jest nasz pomysł na to, aby się utrzymywać, aby gromadzić środki, które pozwolą i nam się utrzymać, i utrzymać Cerkiew Świętego Dymitra, i wspierać różne, przeróżne, piękne idee, które się pojawiają w naszej cerkwi, chociażby jak idea Radia Ortodoksja.
2: Dla tych, którzy przyłączyli się do słuchania, przypominamy, że w studiu Radia Ortodoksja gościmy archimandrytę Włodzimierza Dejneko, przełożonego monasteru w Sakach. Mówimy o historii monasteru, a także o współczesnym życiu mnichów. Wszystko to związane jest z jubileuszem 25-lecia powołania monasteru. Z pewnością po tej rozmowie wielu naszych słuchaczy będzie chciało lepiej poznać to miejsce. A czy monaster jest otwarty dla zwiedzających i pielgrzymów? Kiedy najlepiej zaplanować taką wizytę?
3: Oczywiście monaster jest otwarty. Nabożeństwa odbywają się codziennie. O godzinie mniej więcej 6 rano rozpoczynamy jutrznie. Około godziny 7 rozpoczyna się liturgia każdego dnia. Wieczorem natomiast służymy w zwykłe nieświąteczne dni wieczernie z powieczeriem i akafistem do Matki Bożej. Na tych nabożeństwach, w tych nabożeństwach można oczywiście uczestniczyć. Jeżeli ktoś ma pragnienie, życzenie, aby zobaczyć, czy odwiedzić, czy Cerkiew Świętego Dymitra, czy po prostu pobyć kilka dni u nas w monasterze, nasze dane kontaktowe można znaleźć w internecie, na naszej stronie internetowej. Także można dzwonić, pytać, jesteśmy otwarci, bo oczywiście to jest tak, że każdy monaster jest swego rodzaju taką, można powiedzieć, tajemnicą, że jak w życiu każdego z nas są takie obszary, których nie pokazujemy, o których nie mówimy, ale które można doświadczyć, gdy po prostu się do nas przyjedzie. Także zapraszamy serdecznie. To jest też tak, że nasz monaster nie jest nasz. To jest przede wszystkim monaster Świętego Dymitra. To jest przede wszystkim monaster całej naszej cerkwi, całej naszej wspólnoty, i wszystko, o co zabiegamy w monastyrze, co staramy się tworzyć, nie robimy tego dla siebie, robimy to dla dobra całej naszej cerkwi. A w cerkwi każdy jest tak samo ważny, każdy jest tak samo potrzebny, czy mnich, czy duchowny, czy osoba świecka, czy młodsza, czy starsza. Wszyscy są mile widziani, także Także tak, zapraszamy.
2: Także serdecznie zapraszamy, żeby brać udział w tych nabożeństwach. Zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego radiowego spotkania. Więc na zakończenie i może takie podsumowanie naszej rozmowy, gdyby miał ojciec jednym zdaniem zachęcić młodego człowieka do odwiedzenia monasteru, to jakie zdanie by to było?
3: Przyjdź i zobacz, co dobrego może być w Sakach.
2: Zachęcamy naszych słuchaczy do odwiedzenia monasteru w Sakach. Życzymy ojcu, a także całej wspólnocie Bożego Błogosławieństwa i wielu łask Bożych na kolejne lata posługi, a monaster niech pozostaje miejscem modlitwy i duchowego umocnienia dla wszystkich, którzy do niego przybywają. Moim i Państwa gościem był dziś archimandryta Włodzimierz Dejneko, przełożony monasteru świętego Dymitra Sołyńskiego w Sakach. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Również dziękuję serdecznie i życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa, błogosławieństwa świętego Dymitra, świętego Nektariusza, którego też w sposób szczególny czcimy w naszym monastyrze, bo w naszym klasztorze znajduje się jedyna cerkiew świętego Nektariusza, poświęcona, że tak powiem, jemu. I życzę wszystkim, aby wszyscy słuchacze doświadczyli w swoim życiu tych słów, którymi apostoł Paweł bardzo często w swoich listach błogosławił wszystkich tych, do których pisał te lista, mianowicie, że Bogu, który jest nam w stanie dać więcej niż to, co Go prosimy, który jest nam w stanie dać o wiele więcej niż jesteśmy sobie wyobrazić, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Za nami rozmowa z archimandrytą Włodzimierzem z Monasteru Świętego Dymitra w Sakach. A już o godzinie 17 zaprosimy Państwa na serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym m.in. powiemy o harmonogramie nabożeństw w monasterze w Zaleszanach. Zachęcamy do pozostania na naszej antenie.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 8 tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś poniedziałek 20 lipca według nowego stylu i 6 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętego Germana, świętego Saturnina, świętego Papiasza oraz świętego Tomasza Malejna. Przed mikrofonem Lena Wojcieszuk. Serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o harmonogramie modlitewnych nabożeństw w Zaleszanach oraz o pielgrzymce autokarowej do Zaleszan. Siostry serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w tegorocznych obchodach święta ku czci zaleszańskiej ikony Matki Bożej i męczenników podlaskich. Harmonogram uroczystości prezentuje się następująco. Obchody rozpoczną się w piątek 24 lipca. O godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie. W sobotę 25 lipca o godzinie 8:30 odprawiony zostanie akatyst ku czci Przynajświętszej Bogu Rodzicy. O 9:30 nastąpi powitanie hierarchów, a o 10:00 rozpocznie się uroczysta boska liturgia, która zakończy się procesją. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniu 25 lipca organizuje pielgrzymkę autokarową do Zaleszan na uroczystości święta zaleszańskiej ikony Matki Bożej. Wyjazd zaplanowany na godzinę 7 z Białegostoku. O 8:30 w Zaleszanach rozpocznie się akatyst, a o 10:00 boska liturgia z procesją. Powrót do Białegostoku przewidziany jest na godzinę 15:00. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337 do 20 lipca.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a za nami dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja. Pierwszą godzinę tego poniedziałkowego programu poprowadziła Państwu Lena Wojcieszuk. A teraz wita się z Państwem Julia Ochrymiuk. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny odcinek audycji Wędrówki po Podlasiu pana Lecha Pileckiego. Godzina 18 to czas modlitwy na naszej antenie. Dzisiaj wyemitujemy akafist do ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający. Zaraz po nabożeństwie o wychowaniu w rodzinie opowiadać będzie Jego Ekscelencja biskup Supraski Andrzej. Punktualnie o godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie tego poniedziałkowego programu kolejny odcinek audycji profilaktycznej przygotowany przez Katarzynę Waśkowską. Zwieńczeniem tego poniedziałkowego programu będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszej ramówki. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie, a także pokazuje drogę duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja Żywot świętego Tomasza Malejna.

liturgiczne wspomnienie świętego Tomasza Malejna. Święty Tomasz żył w IX lub X wieku. Pochodził ze szlacheckiej i bogatej rodziny. Odbywając służbę wojskową, Tomasz zasłynął licznymi zwycięstwami nad barbarzyńcami. Z miłości do Chrystusa bez wahania porzucił gorzkie wody życiowych marności i wziął na siebie lekkie i słodkie jarzmo, które Pan Jezus nakłada na tych, którzy pragną pójść za Nim. Po przyjęciu postrzyżyn święty Tomasz dążył do upodobnienia się do Pana przez niegromadzenie dóbr i pokorę. Za swój wzór uważał proroka Eliasza i stał się godnym jego nawiedzenia. Tomasz, prowadzony nocą przez ognisty słup, szedł razem z prorokiem, który zaprowadził go na górę Malejn. Od samego początku mnich żył tam w surowym milczeniu i całe życie poświęcił modlitwie. Na podobieństwo jaśniejącej gwiazdy czuwaniami i modlitwami oświecał wszystko wokoło, przeganiając mrok grzechu i pułki biesów. Asceta otrzymał od Boga dar czynienia cudów. Pewnego razu po jego modlitwie zaczęło bić źródełko. Przywracał także niewidomym wzrok, a kalekom zdolność chodzenia. Gdy święty modlił się, ludzie czystego serca mogli widzieć go z daleka w ognistym słupie. Wiele innych cudów dokonał też święty, zanim jego dusza odeszła do Boga. Także po śmierci nadal codziennie uzdrawiał z chorób wiernych, którzy przypadali z pobożnością do jego czcigodnych relikwii i cudownego mira, które wypływało z jego grobu.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Wyznawać grzechy swoje jest to tyle, co Bogu dzięki czynić przez to wyznanie, które zaświadcza, że podlegamy niezliczonym winom i nie wymawiamy się od zasłużonej kary. Tak, wyznawanie jest największym dziękczynieniem.

Podlasie to region, który zachwyca o każdej porze roku. To miejsce z piękną przyrodą, bogatą historią i wyjątkową atmosferą. To także region, gdzie obok siebie od wieków żyją różne kultury i tradycje, a każdy zakątek ma swoją niepowtarzalną opowieść. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.

Dziś zapraszam do Rajska, do wsi położonej w pobliżu Bielska Podlaskiego, która zamiast raju przeżyła kiedyś piekło, straszliwe piekło II wojny światowej. Kiedy jestem w Rajsku, małej wsi położonej w gminie Bielsk Podlaski, to mimowolnie zaczynam mówić prawie szeptem i jakby wolniej. Zdałem sobie sprawę z tej anomalii, gdy uświadomiłem, że jestem w miejscu, gdzie 16 czerwca 1942 roku dokonała się ogromna tragedia morderstwa przez niemiecką żandarmerię i katów gestapo aż 149 mieszkańców tej wsi, przed których grobami i miejscu ich rozstrzelania każdy normalny człowiek ucichnie, pochyli czoło i wymówi: wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Podczas II wojny światowej okupujący nasz kraj niemieccy bandyci w mundurach, podobno w odwecie za ostrzelany niemiecki samochód osobowy na trasie Chraboły-Rajsk przez operujących w okolicy partyzantów radzieckich, spalili całą wieś Rajsk z przyległymi koloniami, a także starą drewnianą cerkiew i kaplicę cmentarną. Nie oszczędzili nawet przed zniszczeniem studni z wodą pitną. Wycięli wszystkie drzewa, zrujnowali biegnącą przez wieś brukowaną drogę, a młodzież w wieku 14-16 lat wywieźli na roboty do Niemiec. W ten sposób Rajsk na kilka lat jakby przestał zupełnie istnieć. Po zakończeniu wojny miłość rodowitych mieszkańców tej wsi i ich przywiązanie do miejsca swoich urodzin spowodowała stopniowe ich powroty do Rajska. Miejscowej, odradzającej się wspólnocie prawosławnej w 1962 roku udało się uzyskać pozwolenie na przewiezienie zbudowanej w 1912 roku drewnianej cerkwi zamienionej w magazyn nawozów sztucznych z odległej o 300 km wsi Puturzyn, leżącej koło Tomasza Lubelskiego. Ta opustoszała wieś była po przesiedleńczej akcji Wisła. Po licznych remontach, przebudowach i w 1971 roku jej konsekracji cerkiew pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła do dzisiejszych czasów stoi w Rajsku na Małym Wzgórzu, w miejscu jej historycznych poprzedniczek. Błękitny, drewniany budynek cerkwi posiada konstrukcję zrębową na planie krzyża greckiego, którego ramiona tworzą dwie przeciwległe zakrystie, a zdobią dwie efektowne wieże. Pierwsza z nich, umieszczona nad wejściową kruchtą, jest ośmioboczna i przykryta ostrosłupowym hełmem. Druga zaś, nieco mniejsza, ale także ośmioboczna, wznosi się nad środkową częścią kwadratowej nawy. Jest zakończona baniastym hełmem. Obie wieże, dach prezbiterium i otwarte z rzeźbionymi kolumnami zadaszenie zdobią jeszcze tradycyjne mosiężne wieżyczki z prawosławnymi krzyżami. Pełne dostojeństwa, kolorowe wnętrze cerkwi z ozdobnym ikonostasem i mnóstwem ikon bardzo ciekawie umieszczonych nad nawą główną dodają tej świątyni naprawdę jakiegoś takiego szczególnego uroku. Podziwiając dzisiejsze piękno rajskiej cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła, czujemy się tak, jakbyśmy byli w raju. Nie zapominajmy jednak nigdy, że jeszcze 80 lat temu w Rajsku dla bezbronnych tamtejszych mieszkańców stworzone było przez ówczesnych niemieckich bandytów prawdziwe piekło. Warto o tym pamiętać w chwili zadumy i modlitwy przed zbiorową mogiłą rozstrzelanych tam dzieci, kobiet i mężczyzn.

0: Za nami audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek już jutro o tej samej porze. A tymczasem na naszej antenie ostatni żywot na dziś. A będzie to żywot świętych męczenników Peregryna, Lucjana, Pompejusza, Hezychiusza i innych.
1: Dzisiaj cerkiew wspomina świętych męczenników Peregryna, Lucjana, Pompejusza, Hezychiusza, Papiasza, Saturnina i Hermanosa. Ci pobożni chrześcijanie żyli na przełomie I i II wieku i pochodzili z Italii. Ukryli się w mieście Durrachia przed prześladowaniami cesarza Trajana. Święci byli świadkami męczeństwa świętego Asteja i z czcią pogrzebali jego ciało. Schwytani przez straż wyznali, że są uczniami Zbawiciela i zostali doprowadzani do Agrykoli. Rządca kazał umieścić chrześcijan na statku i wyprowadzić go na otwarte morze, gdzie utonęli. Po 90 latach Peregrinus, Lucjan, Pompejusz, Hezychiusz, Papias, Saturnin i Hermanos objawili się biskupowi Aleksandrii i wskazali, gdzie znajdują się ich ciała. Biskup z czcią pogrzebał świętych męczenników i na tym miejscu zbudował poświęconą im cerkiew.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Naszego radia słuchać można w takich miastach jak Białystok, Gródek, Siemiatycze, Sokółka i Bielsk Podlaski, ale także za pośrednictwem internetu na stronie ortodoksja.pl. Na naszej stronie znaleźć można nie tylko bieżące materiały z audycji, ale także archiwalne nagrania nabożeństw, wywiadów i wykładów. Nasz program emitujemy codziennie od 16 do 21. Podczas audycji można usłyszeć czytania z Pisma Świętego, kazania, materiały dotyczące teologii prawosławnej, ale również takie związane z ochroną zdrowia i profilaktyką. Codziennie emitujemy także najnowsze informacje z życia Cerkwi Prawosławnej i regionu, a także fragmenty lektur i nabożeństwa. Zachęcamy do pozostania na antenie Radia Ortodoksja. Przed nami wiele ciekawych materiałów i najpiękniejsza muzyka cerkiewna.

Bractwo świętego Atanazego Brzeskiego, działające przy parafii świętego Ducha w Białymstoku, serdecznie zaprasza dnia 18 sierpnia na pielgrzymkę na świętą Górę Grabarkę z okazji święta iwierskiej ikony Matki Bożej. O godzinie 7:30 wyjazd z parafii świętego Ducha w Białymstoku przy ulicy Antoniuk, Fabryczny 13. O godzinie 10:00 święta liturgia na świętej Górze Grabarce. O godzinie 17:30 powitanie hierarchów, a o godzinie 18:00 udział w nabożeństwie całonocnego czuwania ku czci przemienienia Pańskiego. Powrót planowany jest na godzinę 23:00. Informacje i zapisy pod numerami telefonów 508 954 311 lub 534 469 470.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym jest cierpienie?
0: Odpowiada ojciec Piotr Pietkiewicz.
2: Cierpienie jest przede wszystkim skutkiem oddalenia człowieka od Boga. Jest wynikiem grzechu pierworodnego, bo dopiero po upadku człowieka człowiek zaczął cierpieć po wygnaniu z raju, chorować fizycznie, ale też cierpieć i duchowo. Bo tym duchowym cierpieniem jest taka tęsknota utraconym rajem i szczęściem. Według mnie cierpienie to pewna tajemnica. Ta tajemnica jest wpisana w los człowieka, każdego, bo myślę, że nie ma człowieka na ziemi, któremu nie dane byłoby doświadczyć bólu, cierpienia. Bóg, pragnąc nas zbawić, każdego prowadzi różnymi drogami do tego zbawienia i na nich spotykamy choroby, cierpienia. Na przykład w Dziejach Apostolskich czytamy, że aby wejść do Królestwa Bożego, musimy przejść przez wiele trudności i ucisków. A apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi, że kogo Bóg miłuje, tego i doświadcza temu i tego i karze, posyła mu próby.

Na naszych zegarach zbliża się już godzina 18, a to znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie wyemitujemy akafist do ikony Matki Bożej Kielichów.

0: Ikona Matki Bożej, kielich nieupijający, przedstawia młodzieńca Chrystusa stojącego w kielichu zawierającym Eucharystię. Widniejący kielich wskazuje na doskonałość duchową i podkreśla jeden z głównych celów naszego życia – uczestnictwo w sakramencie Eucharystii. Bogu Rodzica, którą widzimy za Chrystusem, jest orędowniczką przed swoim Synem. Matka Boża szczególnie wstawia się za osobami cierpiącymi w jakikolwiek sposób od alkoholu. Już teraz zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do ikony Matki Bożej kielich nieupijający.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Drodzy słuchacze, a za nami akafist do ikony Matki Bożej kielich nieupijający. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę. A po przerwie na naszej antenie Jego Ekscelencja biskup Supraski Andrzej mówić będzie o wychowaniu w rodzinie.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Nie mów mi, że kochasz Boga. To są tylko same słowa. Pokaż mi swą miłość w czynach.

0: Każdy z nas jest częścią rodziny. To właśnie tam uczymy się pierwszych wartości, budujemy relacje i szukamy wsparcia w najważniejszych momentach życia. Jednak współczesna codzienność stawia przed rodzinami coraz więcej wyzwań. Pośpiech, natłok obowiązków czy brak czasu na rozmowę. Już teraz na naszej antenie Jego Ekscelencja biskup Supraski Andrzej opowiadać będzie o wychowaniu w rodzinie w aspekcie wyzwań i zagrożeń. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Ja chciałbym, żebyśmy się dzisiaj w jakiś sposób zastanowili nad tymi relacjami w rodzinie między rodzicami, relacjami między rodzicami a dziećmi. Czy te relacje mają charakter spotkania, czy może zderzenia, czy są te trudne też momenty w wychowywaniu, ale również o relacjach międzymałżeńskich. I dzisiaj w jakiś sposób zainspirował nas fakt, iż w cerkwi na przykład greckiej przy zorganizowanych parafiach taktycznie, cotygodniowo odbywają się tego typu spotkania w ramach szkoły rodziców, tak? Takie cykle się corocznie nazywają szkoła rodziców. I to świadczy o tym, że ta tematyka, ona powinna cały czas przebrzmiewać, cały czas jest bardzo aktualna. Cały czas są nowe wyzwania, o tych wyzwaniach trzeba mówić. Jak już wspomniałem, to temat wieloaspektowy. I gdy sobie spojrzymy na ten świat, który nas otacza i jeśli zaczniemy obserwować z boku to, w jaki sposób zachowują się dzisiejsze rodziny, to bardzo często nas to napawa pewnym strachem. Coraz częściej, na przykład, gdy spotkamy na swojej drodze idącego młodzieńca z mężczyzną w średnim wieku, którzy idą w milczeniu, ze schylonymi głowami, to bardzo często okazuje się, że mamy do czynienia z ojcem, który idzie ze swoim synem. Pewna matka, nauczycielka, mamy inny taki przykład matki nauczycielki, która jest niesłychanie jako nauczycielka lubiana w szkole przez dzieci. Dzieci wręcz się ubóstwiają. Pewnego razu wyznała, że jedynym dzieckiem, z którym sobie nie daje rady, i z którym dochodzi między nią do ciągłych konfliktów, jest jej córka. Taka sytuacja jest, moi drodzy, coraz częstsza, więc coraz częściej spotykamy się z problemami w relacji właśnie rodzica i dziecka. W szczególności właśnie u rodziców, których dzieci są w wieku dorastania, więc dojrzewania. Konflikty są w takich rodzinach niestety wręcz codziennością. A spotkanie, czy w jakiś sposób załagodzenie takich, w takich sytuacji czasami wręcz wydaje się dla nich niemożliwe. Dochodzi do oscylowania takich napięć. Dlaczego jednak mamy z tym do czynienia? Jeśli takie zderzenie czy konflikt w rodzinie wydaje się niemal niemożliwy do uniknięcia w okresie w relacjach rodzica i dziecka, w tym okresie dojrzewania, to jednak rozmiar i trwanie takiego napięcia, takiego zderzenia zależy w dużej mierze od tego, jak wychowujemy dzieci. I tak, jeśli nasze wychowanie dzieci będzie prawidłowe, to ewentualny konflikt, czy jakieś napięcia, czy zderzenie właśnie takie będzie posiadało mniejsze nasilenie i będzie krótsze czasowo. W innym przypadku, jeżeli to wychowanie nie będzie dostatecznie prawidłowe, zderzenie rodzica z dorastającym dzieckiem przybierze na sile i będzie trwało o wiele dłużej. Dlatego podczas dzisiejszego spotkania postaramy się ułożyć wspólnie pewien program lub regulamin prawidłowego wychowania. Jakim powinno być właśnie to prawidłowe wychowanie, które pomoże nam w dostrzeganiu i następnie zapobieganiu popełniania błędów. Dostrzeżenia powodów tych ewentualnych błędów i naszą własną odpowiedzialność w przypadku, w sytuacji jakiegoś konfliktu z własnymi dziećmi, czy jakichś napięć, które dochodzi między rodzicem a dzieckiem. Oraz tego, jak takie napięcia możemy zmienić w dialog, w rozmowę. W pewnej klasie gimnazjum o wyższym statusie społecznym, mówimy o pewnej szkole, w pewnej dzielnicy, gdzie zamieszkanym przez mieszkańców o wyższym statusie społecznym i ekonomicznym, w cudzysłowiu, mianowicie o takich rodzinach, które posiadają większe możliwości finansowe i wyższym poziomie wykształcenia intelektualnym itd. Właśnie w takiej jednej szkole, klasie, gimnazjum, podczas egzaminu nauczycielka zadała banalny, prosty, według niej temat do napisania, wypracowania dla tych dzieci. I sądziła, że ten temat, który ona wybrała, będzie bardzo prosty i te dzieci z łatwością będą mogły napisać ten temat na podstawie własnych doświadczeń i spostrzeżeń. Jak brzmiał ten temat? Następująco. Szczęśliwa rodzina. Jednak, jak bardzo szybko spostrzegła, ta nauczycielka, ale także członkowie komisji tej egzaminacyjnej, bardzo szybko oni doznali wielkiego zaskoczenia, gdyż w oczach większości dzieci dostrzegli pewne zażenowanie. Wielu z tych dzieci nie wiedziało, od czego mają rozpocząć pisanie tego tematu. Natomiast czas mijał nieubłaganie, a oni nie byli cały czas w stanie zebrać się do zapisania. I w konsekwencji na koniec duży procent dzieci złożyło czyste arkusze lub zapisane w małej części 5-6 linijek o tym, czym jest szczęśliwa rodzina. Powyższy fakt jest taki oszałamiający dla nas, jeśli nad tym się zastanowimy, i jaskrawym bardzo, i wyraża to, że w dzisiejszej rodzinie, w szczególności tej, tutaj mówimy o rodzinach dobrze sytuowanych, zamożnych, czym bardziej zamożna i sytuowana rodzina, tym bardzo, bardzo często okazuje się, że tym większy bardzo często przeżywa kryzys. Ten kryzys rodzinny, który wpływa bezpośrednio właśnie na ich dzieci. Zwykle, gdy mówimy o rodzinie, opisujemy ją w sposób sielankowy. Wolimy taki opis, który jednak bardzo często nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Później wolimy mówić o tej dobrej, szczęśliwej rodzinie, o dobrych rodzicach, o dobrych dzieciach, o posłusznych dzieciach. Jednak to wszystko często nie ma żadnego związku z rzeczywistością. I gdy to wszystko słuchamy, rozlega się gdzieś za oknem syrena wozu policyjnego lub karetki pogotowia, albo dobiegają z drugiego mieszkania krzyki, kłótni rodziców z dziećmi, lub raptowny wybuch pirotechniczny gwałtownie nas przebudza z tej sielanki o doskonałej i przekonania o tym, że tkwimy, cały czas znajdujemy się w tej sielance doskonałej rodziny. Pewnego letargu, w którym romantyczny obraz rodziny jest całkowicie nierealny. W naszym wewnętrznym świecie panuje chaos, natomiast w związkach międzyludzkich bardzo często rządzi zderzenie, konflikt i opustoszenie. Bardzo często nasze domy płoną, zaś my się bawimy, a nasze dzieci zdezorientowane, bez ograniczeń, gubią się w tym świecie lub błądzą, niszczą lub sami siebie, niszczą innych lub sami siebie niszczą. Wówczas możemy sobie zadać pytanie, co czynimy, co powinniśmy uczynić. Bardzo często, gdy raptem znajdujemy się, czy trafiamy na taką sytuację, wydaje się nam, że żyjemy w sielankowej rodzinie i raptem pojawia się problem, to niestety, ale bardzo często co czynimy? Zaczynamy szukać winnych daleko poza nami. I to właśnie ten właśnie fakt stwarza poczucie pesymizmu w odniesieniu do przyszłości naszego społeczeństwa. Wszyscy niemal wierzymy, że za całe zło, które jest na świecie, w kraju, w cerkwi, w naszej rodzinie, ale także w naszym życiu osobistym, winnym jest zawsze ktoś inny. Tam, gdzie osądzanie nie zostawia suchej nitki na kimkolwiek, to właśnie temat zderzenia, to właśnie ten temat, o którym dzisiaj mówimy, a więc tych relacji i problemów w kwestii wychowania naszych dzieci. Gdy dzieci stają się problematyczne i dochodzi do ostrych konfliktów, wówczas co czynimy? Zamiast zastanowić się, dokładnie wejrzeć w samego siebie, wówczas zaczynamy oskarżać systemy społeczno-polityczne, rząd, cerkiew, otoczenie, każdego i cokolwiek. Jednak nigdy samego siebie. Które to ego jest głównym bardzo często powodem nieszczęścia naszych dzieci. Jakiś czas temu gazety pisały o pewnym młodym studencie, który wplątał się w hinduistyczną organizację Hare Krishna. Porzucił studia, opuścił dom rodzinny i całkowicie poświęcił się tej organizacji. Pewien duchowny miał okazję poznać tego młodzieńca osobiście, ale również znał rodziców tego młodzieńca. W rozmowie z ojcem dowiedział się, że już od paru lat nie widział go na oczy. Zapytany więc o los syna, ojciec natychmiast wybuchł, oskarżając wszystkich i wszystko. Mówił, co to za porządek, gdzie dążymy, dokąd idziemy. Zobaczcie, jak mnie skrzywdzono. Co robi policja, co robi cerkiew. Całe życie pracowałem i zobaczcie, ojcze, jaki rezultat z tego. Czyli stawia siebie w pozycji skrzywdzonego. Jeśli ten biedny ojciec spojrzałby na własne życie i sposób, w jaki wychował swe dzieci, chyba ujrzałby wówczas, że głównym winowajcą za wychowanie i sytuację, w której znalazł się jego syn, był on sam. Zapewne nie miał złych zamiarów, ale popełnił błąd nieuwagi, w błędny sposób. Jego wychowanie, które było, odbywało się w błędny sposób, doprowadziło właśnie do takich rezultatów. I powiedziałbym, że chyba jednym ze sposobów prawidłowego wychowania, powtarzanego przez specjalistów w tej dziedzinie, nie tylko chrześcijan, ale również i innych osób, a więc specjalistów, pedagogów, psychologów, tym głównym sposobem prawidłowego wychowania jest miłość. Relacje rodzica i dziecka właśnie mają oparcie przede wszystkim w miłości. Kto nie położy fundamentu tego wychowania, nie oprze się na miłości, kieruje się niechybnie ku problemom, ku zderzeniu, ku konfliktom i ostatecznie wchodzi w ślepą uliczkę. Wychowanie bez miłości zatem nie jest żadnym wychowaniem. Jak również wychowanie w błędnej miłości nie jest również prawidłowym wychowaniem. Czy zatem zapytujemy się, czy aż tak ważnym i decydującym kryterium wychowania jest właśnie miłość? I czy tak ważna jest właśnie jej rola w wychowaniu? Dam wam za chwilę taki przykład z pewnej sytuacji. Dosyć banalnej, bo hasła, które zostało napisane na murze, na ścianie domu. Przez zapewne pewnego młodego chłopaka, chłopca, młodzieńca z litery A w okręgu, w kole, zrozumiałem, że chodzi tutaj o młodzieńca anarchistę. I podchodząc bliżej, można było dokładnie przeczytać to hasło, które od razu wprawiało w uczucie głębokiego zastanowienia. Pewien chłopak, anarchista, rewolucjonista, czy znajdujący się akurat w tym okresie dojrzewania, w okresie buntu, chłopak, typ młodzieńca, który to typ bardzo często spotykamy może na naszych ulicach, chodząc po mieście, po drogach, ulicach miast, młodzieńca ubranego ostentacyjnie, wyrażającego się, odznaczającego się krzykliwym ubiorem, czy w zachowaniem, wyraził na tej ścianie swój ból. Nie mógł oczywiście tego wyrazić przed swoimi rodzicami. I co tam napisał na tym murze, na tej ścianie? Moi drodzy, ten napis brzmi: trochę miłości, ginę. I to właśnie wskazuje, że na to, że ani jego kompania, ani do końca on sam doprowadziły go do tej anarchii, do tego stanu, w którym on się znalazł. Ale co tak naprawdę? Brak miłości, której zapewne nie odnalazł w swoim rodzicielskim domu. Wszyscy dziś mówimy o miłości, ale często to, co rozumiemy przez miłość, nie jest tą prawdziwą miłością. Dziecko, aby zostało prawidłowo wychowane, powinno wzrastać w klimacie miłości. Co to znaczy? I tutaj wymienimy sobie, jak na początku wspomniałem, taki uczynimy sobie pewien regulamin wychowania. Czyli ta miłość, co to znaczy? Po pierwsze, ta miłość obowiązkowo powinna trwać i być zachowana między rodzicami. A więc mówimy tutaj o relacjach międzymałżeńskich. Jeśli relacje międzymałżeńskie przeżywają kryzys, wówczas to ten z ich stan udziela się również, przecież dobrze wiemy, i dziecku. Jakby najlepiej tego nie ukrywali rodzice, jak najlepiej by nie skrywali przed dziećmi swych kłótni, ostatecznie niezdrowa atmosfera jednak udzieli się im, ich dzieciom. Dziecko jest tak czułą istotą, że natychmiast wychwyca każdy szczegół w tych relacjach międzymałżeńskich i wchłania w to w siebie. Każde zderzenie, każdy konflikt, nic nie umknie przed dzieckiem. Chwyta w mig nawet najmniejsze animozje rodzinne. Nie możemy i tak naprawdę nie da się oszukać dziecka. Po drugie, wychowanie w klimacie miłości zaczyna się od momentu poczęcia dziecka. Pewna matka zapytała się słynnego pedagoga: od kiedy, panie profesorze, od kiedy powinnam rozpocząć wychowanie mego 5-letniego dziecka? I co usłyszała? Usłyszała następującą odpowiedź: moja droga matko, straciłaś już 5 lat, spóźniłaś się 5 lat w tym wychowaniu. A my jako duchowni moglibyśmy jeszcze dodać, że 5 lat i 9 miesięcy. Bo trzeba pamiętać, że już jak dziecko znajduje się w czrewie, w łonie matki, już ono ma przecież i duszę, ma serduszko i tak samo odczuwa wszystkie te relacje, które są między matką i ojcem. Dziś współczesna psychologia dowodzi, że pierwsze lata życia dziecka są najbardziej krytycznym wiekiem. Od nich właśnie, od tego wieku w dużej mierze zależy późniejszy rozwój i życie dziecka. Podczas pierwszych właśnie 5 lat, te pierwsze 5 lat w życiu dziecka są według ich zdaniem decydującym wiekiem. Jeśli zatem zabrakuje wówczas miłości, dziecko zostaje zranione bezpowrotnie. Po trzecie, zatem powiedzieliśmy sobie o tym obowiązku zachowania miłości między rodzicami, obowiązku dawania miłości już od momentu poczęcia dziecka. I po trzecie, należy przestrzec nas przed wielkim niebezpieczeństwem, którego nie chcemy często zauważać w rodzinach. gdy relacje rodziców zaczynają się ochładzać. Gdy miłość międzymałżeńska gaśnie, wówczas małżonkowie przestają być małżonkami, a stają się tylko rodzicami. Jak to zrozumieć? Przestają być, miłość między nimi gaśnie i tak naprawdę to, co ich łączy, to tylko dzieci. Wówczas, aby zapełnić swe uczuciowe potrzeby, kierują się ku dzieciom. I tutaj następuje kolejna zbrodnia na wychowaniu dzieci. Aby wygrać zawody między sobą, ojciec z matką, obchodzą jeden drugiego jawnie bądź podstępem, uciekają się często do fałszu po to, aby ugrać sobie dzieci. I w tej wojnie, w tej walce, tym terenem, terytorium tej bitwy, tej walki są niestety dzieci. Na przykład, gdy dziecko narozrabiało, to zwróćmy uwagę, czy czasami taki banalna sytuacja. Dziecko narozrabiało, matka nie karze tego dziecka, ale grozi mu. Grozi dziecku słowami. Gdy przyjdzie twój ojciec, to zobaczysz. Po południu powraca ojciec z pracy, jest zmęczony, z bólem głowy i w momencie, gdy tylko otwiera drzwi, wybiega żona i mówi: zobacz, twój syn, jakby to nie był ich syn, twój syn, co on zrobił, co uczynił, to i to. Ojciec, nie mogąc się powstrzymać, w tym momencie na skutek zmęczenia, rozgniewany, chwyta dziecko i zaczyna krzyczeć. Wówczas wkracza pełna miłości matka, żeby uratować i wyrwać swe dziecko z rąk złego ojca. W ten sposób w oczach dziecka ojciec staje się złym. Matka zaś tą, która uratowała go z tej opresji. Innym razem ojciec może lekceważąco odnosi się do matki i mówi dla swego syna: nie słuchaj matki, bo to tylko kobieta, a kobiety nie mają umysłu i nie rozumieją niczego. Słuchaj mnie. Lub często na przykład spotykamy taką formułę, bardzo często w naszych rodzinach. Na przykład zobaczcie, moje dziecko na przykład częściej przychodzi do mnie, woli mnie niż ojca, albo woli, czy na odwrót, ojciec mówi, woli mnie niż matkę. A więc stawia w jakieś żonglowanie, w pewien sposób żonglowanie między rodzicami dzieckiem. Widzimy zatem, że ten konflikt przenosi się z rodziców właśnie tym przedmiotem jest dziecko. Rozgrywamy mecz na własnym boisku. I po czwarte, wychowując w tym klimacie dzieci, czynimy im wielką krzywdę. Wprowadzamy ich w ciągły stres, dlatego że dzieci żyją w atmosferze ciągłych rozgrywek pomiędzy dwoma obozami. Lub inaczej moglibyśmy powiedzieć, znajdują się w strefie obstrzału między jednym a drugim rodzicem. I bardzo często to właśnie te małe dziecko zmusza się, rodzice zmuszają do tego, aby zajęło stanowisko, aby opowiedziało się po którejś ze stron. I w ten sposób pomału zaczynają dzieci popadać w obojętność względem rodziny, względem szkoły, względem cerkwi. Buntują się, bądź sięgają po alkohol, narkotyki. Wówczas rodzice zamiast skruchy lub przyznania się do własnego błędu zaczynają oskarżać, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, całe państwo, cerkiew i tak dalej, i wszystko, cokolwiek. Należy wyraźnie zatem podkreślić, że za młodym rewolucjonistą, tym anarchistą, o którym wspomnieliśmy, czy narkomanem, czy alkoholikiem, co się kryje? Kryje się brak miłości i rodzinnego zrozumienia. Bo czego potrzebujemy my wszyscy, czy to młodzi, czy dorośli, czego tak naprawdę potrzebujemy? Chcemy, aby nas kochano. Czego się boimy? Zaprzeczenia miłości. Tego, czym nie jest. Przeciwieństwa miłości. I tym przeciwieństwem miłości nie jest jednak nienawiść. A tym przeciwieństwem miłości jest nasza obojętność. I tak pokrótce chciałbym zakończyć te dzisiejsze spotkanie pewną taką, może pewnymi takimi głębokimi przemyśleniami odnośnie tych relacji, które spotykamy w rodzinach i nad którymi powinniśmy się głęboko zastanowić. I przede wszystkim zastanawiać się, zaczynać poprawę każdej rodziny od siebie samego.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
0: Za nami wykład poświęcony wychowaniu w rodzinie, a także zagrożeniom i wyzwaniom z tym związanych. Temat przybliżył Jego Ekscelencja biskup Supraski Andrzej. Już po przerwie, punktualnie o godzinie 20, powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w których to mowa o święcie Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej. Serdecznie zachęcamy do pozostania na antenie Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 8 tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś poniedziałek 20 lipca według nowego stylu i 6 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętego Germana, świętego Saturnina, świętego Papiasza oraz świętego Tomasza Malejna. Przed mikrofonem Lena Wojcieszuk. Serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o harmonogramie modlitewnych nabożeństw w Zaleszanach oraz o pielgrzymce autokarowej do Zaleszan. Siostry serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w tegorocznych obchodach święta ku czci zaleszańskiej ikony Matki Bożej i męczenników podlaskich. Harmonogram uroczystości prezentuje się następująco. Obchody rozpoczną się w piątek 24 lipca. O godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie. W sobotę 25 lipca o godzinie 8:30 odprawiony zostanie akatyst ku czci Przenajświętszej Bogu Rodzicy. O 9:30 nastąpi powitanie hierarchów, a o 10:00 rozpocznie się uroczysta boska liturgia, która zakończy się procesją. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniu 25 lipca organizuje pielgrzymkę autokarową do Zaleszan na uroczystości święta zaleszańskiej ikony Matki Bożej. Wyjazd zaplanowany na godzinę 7 z Białegostoku. O 8:30 w Zaleszanach rozpocznie się akatyst, a o 10:00 boska liturgia z procesją. Powrót do Białegostoku przewidziany jest na godzinę 15:00. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337 do 20 lipca.

Za nami powtórka dzisiejszego wydania wiadomości. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę tego poniedziałkowego programu. Już po przerwie na naszej antenie kolejny odcinek audycji profilaktycznej.

0: Alkoholizm to problem, który dotyka nie tylko osoby uzależnione, ale także ich rodziny, przyjaciół i całe środowiska. Często rozwija się po cichu, a jego skutki odczuwane są przez wiele lat. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, edukacja i otwarta rozmowa o zagrożeniach związanych z nadużywaniem alkoholu. Już teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania najnowszego odcinka audycji profilaktycznej, poświęconej chorobie alkoholowej i jej profilaktyce. Rozmowę poprowadzi Państwu Katarzyna Weśkowska. Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Alkoholizm to choroba, która wpływa nie tylko na życie osoby uzależnionej, ale również na jej rodzinę, relacje i codzienne funkcjonowanie. Mimo rosnącej świadomości społecznej, wciąż wokół tego problemu pojawia się wiele pytań, obaw i nieporozumień. Dlatego tak ważna jest rzetelna wiedza, profilaktyka oraz świadomość, że skuteczna pomoc jest dostępna. O tym, czym jest choroba alkoholowa, jak rozpoznać jej pierwsze objawy, na czym polega leczenie oraz jaką rolę odgrywa profilaktyka, porozmawiam dziś z moim gościem, panią Małgorzatą Iwaniuk, psychologiem i psychoterapeutą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy od podstaw. Czym jest choroba alkoholowa i po czym można rozpoznać, że picie alkoholu przestało być okazjonalne, a stało się uzależnieniem?
2: Choroba alkoholowa, jak sama nazwa wskazuje, jest rodzajem zaburzenia psychicznego, w którym

0: dochodzi do takich bardzo subtelnych i często niewidzialnych dla osoby pijącej zmian w myśleniu. To znaczy, osoby z boku często już widzą, że ta osoba zaczyna pić za dużo, zaczyna ponosić pewne straty wynikające z tego picia, natomiast sam pijący bardzo bagatelizuje to swoje picie i tak bardzo niepostrzeżenie to zaburzenie się rozwija. Żeby w ogóle móc stwierdzić, że jest ktoś osobą uzależnioną, potrzebujemy sprawdzić objawy uzależnienia. To nie jest tak, że jeżeli ktoś pije dużo, to jest alkoholikiem. Jeżeli ktoś pije tylko weekendami, to nie jest albo jest. Dobrze, potrzebujemy w gabinecie, czy psychologa, czy psychiatry, bo te osoby diagnozują uzależnienie, potrzebujemy sprawdzić objawy. Jest tych objawów 6, tak zwane 6 osiowych objawów uzależnienia. I wystarczą nam 3 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, żeby móc mówić, że ktoś ma rzeczywiście, że możemy komuś rozpoznać to zaburzenie. Z rozpoznaniem uzależnienia jest tak samo jak z rozpoznaniem każdej innej choroby czy zaburzenia, czyli potrzebujemy sprawdzić objawy. Jak zachodzimy do lekarza rodzinnego i mamy wysoką temperaturę, dreszcze i gorączkę, to lekarz diagnozuje grypę na przykład. Tak samo my mamy swoich 6 objawów i te objawy może powiem tak pokrótce. Pierwszym objawem jest zmiana tolerancji na alkohol. To jest taki objaw, który mówi o tym, że z czasem picia dochodzi najczęściej do zwiększenia tolerancji na alkohol. Czyli jeżeli ktoś na początku pił małą ilość alkoholu i się upijał, to ta sama ilość alkoholu już teraz nie wystarczy, żeby osiągnąć ten sam stan upojenia i na przykład trzeba wypić więcej. Jeżeli ktoś obserwuje u siebie, że kiedyś, nie wiem, wypił 2 piwa i był podpity, a teraz nie wiem, po 3 piwach nadal nie czuję różnicy, tak? Albo kiedyś pół litra wódki powodowało, że ktoś był bardzo pijany, a teraz normalnie funkcjonuje. Mówimy wtedy o wzroście tolerancji na alkohol. Kolejnym objawem jest utrata kontroli nad piciem. To jest taki objaw, który mówi o tym, że osoba nawet nie chciałaby tak dużo i tak często pić, ale jakoś to picie tak się rządzi swoimi prawami, że na przykład ta osoba idzie na imprezę i mówi, wypije tylko 2 kieliszki. Albo, nie wiem, 1. A finalnie kończy się tym, że się ktoś upił. Albo ktoś mówi, będę pił tylko w weekendy. Albo tylko w piątek i w sobotę. No, ale z czasem, po kilku tygodniach znowu wraca do tego, że pije w tygodniu. Albo to są osoby, które mówią, że będą pić tylko słabe alkohole. Tylko piwo. A potem i tak wracają do picia wódki. Albo tylko wychodzę z chłopakami na chwilę i w ogóle nie będę pić. I tak wracają do jakiegoś punktu wyjścia, kiedy to picie, no właśnie, rządzi się swoimi prawami. Ta decyzja osoby przestaje mieć znaczenie. Kolejnym objawem jest głód alkoholowy. To jest uczucie, w którym osoba chce się napić. Rozumiane, jakby ta osoba nawet nie zawsze czuje, że chodzi o alkohol, ale jest na przykład poddenerwowana. Im bliżej wieczora, im bliżej weekendu, ta osoba już zaczyna myśleć albo kombinować okazje. Dobrym sposobem na sprawdzenie, czy to jest głód alkoholowy, jest na przykład sytuacja, w której, nie wiem, idzie małżeństwo do sklepu i już sobie najczęściej tak, jednak mężczyźni ten alkohol spożywają nadmiernie. No i taki pan kupuje alkohol, już ma chęć pojechać do domu i na spokojnie, w cudzysłowie, sobie to piwo wypić na wieczór. A żona mówi, ale chodź, jeszcze pojedziemy gdzieś do sklepu, do jeszcze jednego, tak? I to picie się opóźnia, ten pan na przykład zaczyna być bardzo drażliwy. Więc głód alkoholowy, czyli taka chęć wypicia, silniejsza, słabsza, ale tak dążąca do tego, żeby ta osoba jednak sięgnęła po ten alkohol. Kolejnym objawem jest koncentracja życia wokół picia. To podporządkowanie swojego życia pod alkohol, czyli na przykład szukanie okazji, picie przed imprezą, bo tam mogą za wolno polewać, to jest też kłamanie dla bliskich, nie wypiłem albo wypiłem mniej niż tak naprawdę. To są te wszystkie małpki, które widzimy po drodze, porozrzucane po krzakach, to są właśnie najczęściej objawem uzależnienia. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba ukrywa to picie przed pracodawcą, przed pracą, zanim wróci do domu. To wypija tą małą ilość alkoholu, żeby po prostu nikt się nie zorientował. Ukrywanie, chowanie alkoholu pod ubraniami, w piwnicy, pójście z psem, ale głównie po to, żeby po drodze się napić, znaleźć pretekst. Masa różnych jakby takich zabiegów skierowanych na to, żeby ta osoba mogła się po prostu napić i żeby świat nie miał o to pretensji. Kolejnym objawem jest zespół abstynencyjny, czyli taki stan, którego doświadczają osoby, które piją dłużej. Najczęściej to jest kilka dni i więcej ciągłego bycia pod wpływem alkoholu albo wypicia dużej ilości w ciągu tych dni alkoholu i po przerwaniu dochodzi do takiego odstawiennego stanu, w którym na przykład trzęsą się ręce, są wymioty, biegunki, czasami bardzo silne stany lękowe te osoby mają. Do tego jest duża słabość, niemożność na przykład spania, bardzo duże pocenie się. W najgorszych stanach jest to zespół powikłany, kiedy trafiają pacjenci do szpitala, bo widzą i słyszą rzeczy, których nie ma. I ostatnim objawem, o którym chciałabym powiedzieć, jest picie pomimo wiedzy o szkodliwości picia dla danej osoby. I ten objaw dotyczy tego, że coraz więcej osoba pijąca ponosi straty w życiu, stara się ich oczywiście nie widzieć. I to są komentarze od rodziny. Tak, zostawimy cię, albo będziesz musiał odejść, będziesz musiała odejść, jeżeli nie przestaniesz. Pracodawca warunkuje, zaczynają osoby, nie wiem, w pracy widzieć, słuchaj, coś się dzieje, widzę, że źle wyglądasz, tak, chyba jest coś na rzeczy z tym piciem. Ktoś traci prawo jazdy, albo nawet nie traci, ale pojechał na kacu i ma bardzo duże poczucie winy z tym, że zaczyna łamać takie swoje zasady, w tym prawo. Zdrowie zaczyna szwankować, tak? A to boli wątroba i ta osoba bierze leki na wątrobę zamiast przestać pić. To jest taki sygnał bardzo niebezpieczny. Do tego na przykład ktoś wydaje dużo pieniędzy na alkohol, jakby sobie podliczył, tak? Ile wydaje miesięcznie, a na przykład narzeka, że jednak ta sytuacja finansowa nie jest za bardzo korzystna. Więc z różnych obszarów życia spływają sygnały o tym, że to picie ci szkodzi, a mimo to osoba nie przestaje pić. Świadczy o problemie. I kiedy mamy tych 6 objawów i one nam występują w ciągu 12 miesięcy, to 3 przynajmniej wystarczą, żeby występowały w ciągu 12 miesięcy i możemy zdiagnozować zespół uzależnienia od alkoholu.
1: Jakie są najczęstsze przyczyny sięgania po alkohol? Czy istnieją czynniki biologiczne, psychologiczne lub społeczne, które zwiększają ryzyko uzależnienia?
0: Wszystkie 3, o których Pani powiedziała, rzeczywiście będą zwiększały prawdopodobieństwo uzależnienia, a raczej szybkości uzależniania się, ponieważ wszystkie osoby, które piją alkohol, są narażone na uzależnienie i trzeba to głośno powiedzieć, że tylko zupełna abstynencja chroni nas przed uzależnieniem. Większość ludzi rzeczywiście spożywa alkohol w naszej kulturze, większość zdecydowanie towarzysko, tak, od okazji do okazji. Natomiast pewna część osób, która właśnie w ich życiu te czynniki się skumulowały, będzie bardziej narażona na uzależnienie. I tu powiem też ciekawostkę, że są takie biologicznie takie uwarunkowania, które bardzo zwiększają prawdopodobieństwo uzależnienia czy szybkości uzależniania się. To jest na przykład mocna głowa. Jeżeli ktoś ma syndrom mocnej głowy i czasami ja słyszę na imprezie, jak się ludzie tym cieszą, jakoś szczycą, natomiast jakby mam świadomość, że to niestety jest bardzo niedobre, ponieważ te osoby bardzo dużo mogą wypić. Im więcej wypijają, tym więcej jakby szybciej przybliżają się do tego uzależnienia. Drugą rzeczą jest dobra tolerancja kaca, czyli te dolegliwości po przepiciu następnego dnia. Im lepiej osoby znoszą, tym jest to dla nich bardziej niebezpieczne. Ponieważ jeżeli ja wypiję i źle będę się czuła następnego dnia, no to będzie mnie to powstrzymywało przed wypiciem dużej ilości alkoholu. Natomiast jeżeli ktoś wie, że nie będzie bardzo przeżywał źle tego kaca, no to będzie pił więcej. Tak więc to już bardzo przybliża do tego uzależnienia. Tak zwane czynniki biopsychospołeczne, bo taki mamy konstrukt na te 3, o których Pani wspomniała. To są czynniki, w których, no właśnie, jest ta predyspozycja biologiczna. Ale wszystkie badania pokazują, że posiadanie osoby uzależnionej w pierwszej linii, czyli rodzice albo dziadkowie, zwiększa prawdopodobieństwo naszego szybszego uzależniania się i to jest tak zwana predyspozycja genetyczna do szybszego uzależniania się. Poza tym obserwowanie w domu, to jest ten czynnik społeczny, obserwowanie w domu takiej kultury picia, takiej tradycji picia, tego, że wszystkie imprezy są zakrapiane alkoholem, to, że na prezenty daje się alkohol, to, że ten alkohol jest często stawiany na stole, nawet przy okazji, nie wiem, skoszenia trawy i widzę, że mój rodzic pije piwo, bo jest gorąco. Tak więc to, że dziecko widzi tą kulturę picia w tym domu, jest jakby automatycznie przejmowane przez to dziecko jako jakąś normę i zwiększa prawdopodobieństwo tego, że te zachowania będą w przyszłości przez niego pielęgnowane i powtarzane. Natomiast te czynniki społeczne to najczęściej taka mała odporność na trud, zmartwienia, stany depresyjne, stany lękowe. I kiedy te dolegliwości z układu psychicznego, nerwowego, ktoś odkryje, że na ich to pobudzenie alkohol dobrze działa, czyli uspokaja, no to bardzo to jest krótka droga do tego, że im jest mi ciężej, a alkohol mi ten nastrój poprawia, chociaż na chwilę, bo taka jest prawda, że tylko na chwilę, to i tak jest to więcej warte i lepsze w danym momencie niż znoszenie tego mojego trudu, tego cierpienia psychicznego rozumianego różnie. Natomiast alkohol trzeba pamiętać, że jest bardzo silnym depresantem dla układu nerwowego, czyli wywołuje depresję, wzmaga depresję, czyli jest to totalnie błędne koło dla osób, które zmagają się z różnymi problemami, bo na chwilę doświadczą ulgi, bo nie myślą, inaczej przeżywają ten swój trud, natomiast finalnie następnego dnia będą się czuły jeszcze gorzej, więc wtedy połączenie tej myśli będzie mi lepiej, jak się napiję, staje się coraz bardziej prawdopodobne i mamy zamknięte koło. Dlatego też często osoby, które się leczą z powodu uzależnienia, leczą się też przeciwdepresyjnie, bo podniesienie tego nastroju, na przykład za pomocą leków na początek, jest też bardzo wskazane, żeby wyjść z tego błędnego koła.
1: Wiele osób przez długi czas nie przyznaje się do problemu. Dlaczego osobom uzależnionym tak trudno dostrzec chorobę i poprosić o pomoc?
0: Za tym kryją się tak zwane trzy mechanizmy uzależnienia. Jest to mechanizm iluzji, zaprzeczania, dumy i kontroli i rozproszonego i rozdwojonego ja. I tymi objawami, i tymi mechanizmami, o których teraz mówię, zajmujemy się w terapii, ponieważ rozbrojenie tych mechanizmów tak naprawdę jest nam bardzo potrzebne do tego, żeby w ogóle proces zdrowienia mógł zajść. Co to oznacza? To oznacza tyle, że jeżeli mamy pacjenta, który latami pracował nad tym, żeby nie widzieć problemu, żeby ukryć ten problem przed innymi ludźmi, to wytworzył w sobie no właśnie ten mechanizm iluzji i zaprzeczania, który mówi, wszyscy piją, nie pijesz tak źle, przecież pracujesz, nikomu krzywdy nie robisz, albo jak robisz, to dlatego, że cię zdenerwowali. No przecież w Polsce nie ma, nie wiem, pracowników czy mężczyzn, którzy nie piją w piątek piwa. Nie może być aż tak złe, skoro, no nie wiem, jest to reklamowane. Jest masa takich przekonań, które potwierdzają tej osobie, że nie robi nic złego i człowiek naprawdę dużo wysiłków to wkłada, żeby w to uwierzyć. Tylko, że to się dzieje bardzo małymi kroczkami i kiedy patrzy się z boku na osobę uzależnioną, kiedy się widzi, że ona już tyle rzeczy potraciła albo już wisi na włosku utrata pewnych, nie wiem, czy relacji, czy pracy, czy finansów, osobie zdrowej wydaje się to tak nielogiczne, natomiast właśnie za tą nielogiczność odpowiadają te mechanizmy. Poza tym ten drugi mechanizm, który podtrzymuje picie, brzmi dumy i kontroli, który mówi o tym, ja sobie sam poradzę. Jak będę chciał, to w każdej chwili przestanę. Jeżeli słuchają nas osoby, które tak mówią, albo te osoby, które słyszą takie teksty, no to jest właśnie niestety przejaw uzależnienia. Kiedy osoba bardzo musi wyprodukować w sobie takie myślenie, że jak będę chciał, to przestanę, dzięki temu może pić dalej. Bo przecież to jest ode mnie zależne. To nic, że 100 razy już moje picie pokazało mi co innego, że chociaż sobie zakładałem, to mi się nie udawało, ale tym razem na pewno tak nie będzie. Bardzo krótką techniką sprawdzenia, czy ma ktoś problem z piciem, jest zadanie takiej osobie pytania o to, czy był taki moment w pana życiu, kiedy pan starał się nie pić alkoholu, kiedy pan sobie obiecał, że pan pić nie będzie. Bardzo ważny jest powód, dla którego osoba mówi tak, był taki czas. Bo osoby zdrowe mają bardzo też racjonalne powody, dla którego nie spożywają alkoholu jako trucizny, bo alkohol jest trucizną dla naszego organizmu i nie ma żadnej nieszkodzącej dawki, to już badania jasno pokazują, nie ma jednego piwa, jednego czerwonego wina. Każda ilość alkoholu jest szkodliwa dla organizmu. Więc jeżeli ktoś podejmuje decyzję o tym, że nie będzie pił na miesiąc, pół roku, to pytanie dlaczego jest tutaj kluczowe i najczęściej osoby, które mają problem z piciem, chcą sobie udowodnić, że mogą. Chcą sobie udowodnić, rodzinie chcą udowodnić. Osoby uzależnione tym zdradzają najczęściej swój problem, kiedy mówią, że ale wie Pani, ja potrafię nie pić, na przykład pół roku raz nie piłem. No i dziękuję, to jest najlepszy dowód na to, że problem z piciem jest, bo nikt zdrowy nie robi sobie założenia o niepiciu.
1: Dziś wysłuchali Państwo pierwszej części rozmowy z panią Małgorzatą Iwaniuk, psychologiem i psychoterapeutą, a już w przyszły poniedziałek zapraszam na drugą część naszego spotkania, w której poruszymy kolejne ważne kwestie. Do usłyszenia!
2: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Za nami najnowszy odcinek audycji profilaktycznej. W dzisiejszym odcinku mówiliśmy o chorobie alkoholowej i jej profilaktyce. Rozmowę poprowadziła Katarzyna Waśkowska. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już za tydzień w poniedziałek, a powtórka dzisiejszego w najbliższy czwartek. Tymczasem wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia dzisiejszego programu. Po przerwie modlitwy wieczorne.